kuzeke oshalona ke ihora lesithupha ekuseni sobe ke sesihlukaniswa ke indaba zokuqala zalolu suku nozusiphe kadidi kanti ngale kwaloko Dr. Stressless nembizo breakfast show siku 98.0 yizwa umehluko nawe uyawuzwa nje ungabe usasuka ke kule ndawo akubusisa uNkulunkulu akuvikele akwenze kahle uNkulunkulu akuphe ukuthula akuphe namandla okufunda ukuzimela umzwela ngithi ngiyakholwa kulawo mazwi khona omunye kuhawakhe akuphe amandla okuzimela